Wow, Nkosi yami. Andinanto ndingenawo kodwa wena usinto zonke kum, watsho wayotshona. Amandla endumiso.

uhleli no Julia Jack kwinqubo yomculo wokholo. Hey Auntie Malls, xa ndiphuma nizabe nifika ndisithini yahamba. Ukanti ke emva kwam nje, emveni kwale nkqubo kuza kungena inkqubo kaRian James ethi Chosen for Greatness. Mandinjenje.